Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam

cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Opatrzej. Byk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: byty.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje Jakub Zygmunt i zaczynamy przyrodniczą audycję pidnachołow.com Obzeracz Przyrody. No znate bardzo dobry już tu audycję, bo ona jest nachrywana już od paroch rokiu i chreska mamy 82 odtynok naszej serii. No i to jest drugi odtynok z takiej nowej serii, nowej czaste 20 odtynki, w kotri to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polsce. No i de chneska pojechamy. Pojechamy na Polisia. Budeme eksplorować Poliski Nacjonalny Park, jaki nachodzi się w lubelskim województwie w polskiej czasty takiego regionu jak Polisia. To ten nacjonalny park był zaklekany 1 maja 1990 roku. I obnemat win weloch bachnystych obszar, torfianyky, ozera, ta i tyż naturalne liśne kompleksy z bohactwą flory, fauny. Wszystko to nachodzi się na Łęczyńsko-Włodawskiej Riwnyni. Powierzchnia toho nacjonalnego parku to jest prawie, że 10 tysięcy hektariów, a joho otulina to jest 13 tysięcy hektariów. Znaczy, jest to dost wielki nacjonalny park i bardzo taki no, interesujący i mniejsze znany, jak na premier to w Tatrach, Tatrański, Ojcowski, Pieniński. Zatem też warto właśnie poznawać to inne zakutyny Polszczy. No i posłuchajmy poklasz to kus muzyki, a pak budu wam besidowaty pro to tu bardzo urokliwu okoleciu.

że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

Ivernulismy, pokorotki muzyczni pererwi do programu Obzeracz Przyrody. Chneska dorochy besiduju wam pro Poliski Nacjonalny Park. Pojechamy sobie do Lubelsko-Chowojewictwa. No i tot park nachodzić się dokładnie w zachidniej czasty Polisia. Jak już jem powił, jest to czast Łęczyńsko-Włodawskoj Rivneny. Obszar parku właśnie jest Rivnyną, ale tiż je to ta obszar bars bołotysta, na kotri procesy formowania się licznych dolen prawie jeszcze się nie zaznaczyły. Powierzchnia toho nacjonalnego parku jest płaska, jest wielka kiłki z ozer, stawił bachnystych obszar i torfiane kił. Praktycznie ciła obszar parku to sód torfiany kowy, torfowy rivnyny. Na terenie Polisia, toho, tojczasty Polisia, możemy zachopluwaty się taką obszyrą, która przypomina tkus tundru albo lisotundru. Jest też taki rit obszyr, który nachodzi się najbardziej na południowej zachód w Europie. To te bachnyste ekosystemy, to obszyry, jak rozwywały się bez wlejania człowieka od praktycznie ledownikowej epoki przez ostatnie 11 tysięcy roku. No jaka jest historia toho nacjonalnego parku? Pierwszy raz dumka stworzenia toho tojczasty Polisia, żeby to była no pit ochoroną, to pierwsza dumka pojawiła się jeszcze w 1933 roku, to tołdy polski botanek profesor Władysław Szafer właśnie wysunął taką dumku stworzenia nacjonalnego parku na Polisiu. Jego postulaty to no właśnie mały na cile stworzenia ochorony dla polskiej czasty Polisia. Następna koncepcja pojawiła się po II Światowej Wojnie w 1954 roku i należała do profesora Tadeusza Wilgata. No a idea stworzenia parku w miejscu, w którym chneska się nachodzić, to pierwszy raz pojawiła się w 70-tych rokach. To była taka dumka profesora Dominika Fijałkowskiego i to był pierwszy w Derżawi projekt nacjonalnego parku, który zakładał ochoronu wodno-torfianekowych obszar. No i jak wychladała dalsza historia woznykania toho parku, zaklikania i jaka była dalsza historia, to wam powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodełżaty.

smewchnęszlim odtynku obzeracza przyrody w Poliskim Nacjonalnym Parku. Peret pererwom zaczął jem uszku zbesidowaty pro historiu woznykania, zaklikania toho parku. Znamy, że pierwsze dumki już pojawiały się w 30-tych rokach 20-tego stolicia, ale dopiero w rokach 70-tych ktosy tak już bardzo poważni i seriozni besidował, żeby faktycznie taki torfianykowej nacjonalnej park stworyty. Koncepcja, podla kotrej mał wozniknuty park, ciły czas jeszcze od tych roków 80. do 90. no zmieniała się. Na Polisiu były tołdy tiż równoczasowo wedene liżne melioracyjne roboty związane z budową kanału Wieprz-Krzna. W rokach 70. 20. stolicia tiż zaczęło się wydobycia kamiennego uchla w ramkach lubelskiego uchlanego zachłubia. No, diacze ochrony przyrody starali się, żeby ocalety, chocki no, najcinniejsze przyrodnicze obiekty, no ale nie uśpili ochrony ty przed melioracją, osuszynią i zamienią na zelene użytki wielkiego kompleksu korowioho bachna, ale no, uśpili z inicjatywy profesora Fiałkowskiego dowesty do toho, że wozniknął na terenie Chneśnioho, że wozniknęły na terenie Chneśnioho Nacjonalnego Parku 4 rezerwaty przyrody, które mały razem powierzchnię 1700 hektariów. No ale Pitkinec, roku 80. do ministra ochrony środowiska i naturalnych resursów doszedł wniosek, żeby stworzyć Nacjonalny Park. No i po besidach okruchłego stołu była już taka lepsza atmosfera i właśnie riszynią Rady Ministrów z 1 maja 1990 roku na powierzchni 4000 hektariów był stworzony Poliski Nacjonalny Park. No chneska win ma je bilszu powierzchnią i je bars właśnie taki ważny. A co chneska możemy eksplorować w Poliskim Nacjonalnym Parku? Jak zwierzęta tam żyją? Jak rośliny rosną? Właśnie pro floru i faunu tiż kus choczu wam powisty, no żebyście mali da jakie poniatia nelem pro historię woznikania, ale tiż przede wszystkim pro to właśnie na czym, jak wychladać taki bachnysto-torfianekowy nacjonalny park. No ale to wszystko budu besidowate, objaśniate wam po korotki pererwi, za tym lyszę was na paroch minut z muzyką i pak budu besidowate dalsze.

0: Skończyła się muzyczna przerwa, drohy słuchaczy, a my dneska jsme na Polisiu. Už dost velo ste się doznali pro Poliski Nacjonalny Park, no i warta doznaty się jeszcze pro floru i faunu toho parku. No, rosliniste, rosliny, wszytkie flora toho poliskoho parku jest bars bohata. Tam je velo gatunków typowych dla bachnystych i takich bołotystych obszyr. Bilszyst gatunków roslin to przedstawniki piłnocznej flory, posered kotrych tiż występują reliktowe gatunki z ledownikowej epochy. Na premier jest bereza nyska albo lapońska werba. Fauna Poliskoho Nacjonalnego Parku obnymat tiż veloch rytkych gatunków zwierzat. Poliski Nacjonalny Park to jeden z najbohatszych w ptachy obszar w derżawi. Stwierdzili w nim występowania około 200 gatunków ptachów, z których około 150 to hnizdowe gatunki. Veloch z nich to ptachy tak rytkie jak czapla biła albo czapla mała. Tiż bars veloch występuje, żyje takich ptachów jak wypy. Wyp po polsku to bąk. Jest taki ptach właśnie z rodziny czaplowatych i właśnie na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku to tych ptachów właśnie z tego gatunku jest najbliższe w Polsce. Tiż na obszarze parku stwierdzili doślidaczy prysutni jest 48 gatunków cycariu. Najbliższe jest chryzuniu, których tam dokładnie jest 80 gatunków, w tym taki klasyczny gatunek jak bober. Tiż sud drapiżne cycary w Poliskim Nacjonalnym Parku. Na premier możemy strityty tam łasyciu, hornostaja, kunu, no i tiż w wodach żyje sobie europejska wydra. Oczywidno, jak idę pro kopytne zwierzęta, to najczęstsze, najbliższe żyje przedstawniki gatunku serny europejskiej, której populacja na terenie na obszarze parku to wynosi około 800 osobników. Tyż okrem serny to żyją jeleni, łosy i dyky swyny. Zatem no bars bohata to ta fauna i możemy strityty tam w czas wandriłki prestoty torfianyki, prestoty bachnyste obszyry veloch interesujących gatunków zwierzat. No, zatem nycz jak i chat do Poliskoho Nacjonalnego Parku napriam jest bars prosty. Po prostu trzeba kierowaty się na Lublin i od Lublina kus na schit i tam właśnie już budete na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku. No i to też wszystko, co na chneska małym dla was przygotowane i chciłem wam powisty pro tot nacjonalny park. Mam nadzieję, że było to bardzo interesujące i kus otwarło wam oczy właśnie na nowe zakutyny Polszczy, na nowe takie obszary, które sąd pit prawną ochroną i sąd bardzo interesujący, ciekawy, wyjątkowy i cinny dla ciłoho polskoho ekosystemu. No zatem dziękuję wam już dneska za prysutnist, za to, że jestem ja słuchali, zaohaczam was do słuchania dalszych odtynków obzeracza przyrody i słuchania tiż pro dalsze nacjonalne parki. Zatem żelam wam już lem przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

parte.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večero.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Severian Kosowski.

Dobrý večer. Vitajte, dorové sluhače Radia Lem FM, za mikrofonom Severian Kosovský. No a to znači što máme vítorok i začinamo o ti pori audiciju tri švite v Radiju Lem FM. Tišu się na striču z vami, že vy ste tam po druhej stronie, nadiju się, že vám anteny ne budú trišťaty. Probačte za toto moje chrumkania. No i do 21.30 budeme v jedno. No to što ж, začneme poriadną muzyką Powerplay. Ja do was wertam, produżamy wysyłania trio świtiu za mikrofonem Severian Kosowski, kto do nas douczył teper. No tak, przypominam. Dneski mamy 23. den czerwca, den niania, tak że to wszystkim nianiam wszystkiego, co najlepsze, na mnogo i błahe lita. No a ditoczkam. Przypominamy, choć znam, że ste nie zabyli, ale i tak przypominamy, że to dnes 23. czerwca. No i dzisiejszy dzień to 184 dzień w roku, do końca lecz od nam się 191 dni. No ale że czasu jeszcze kus i w naszym radiu też jeszcze kus, tak gramy dla was dobrą muzykę.

0: Drodzy słuchacze, ja do Was wertam, zachodźcie na portal MFM, bo tam anonsujemy o ciekawych podijach, o ciekawych riczach. No i tak, mecz Inczymany od Ołcha zacznę się już 29. Międzynarodowy Folklorny Festiwal Świt Pit Keczerom. To ta podija zaczyna się jak raz poza rany, bo 25 czerwca junia, znaczy się w czetwer, koncertom w Lignycy, na odkrycia Lignycia i na zawieszenia też będzie Lignycia tego roku. Wystupla od medżyńczyma ansambli z Chile, Czech, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Rumunii, Senegalu, Ukrainy, no i oczywiście Polszczy. Holowny organizator to lemkiwski ansambl Fiśni Tańcia Keczera. Także to hľadajte na mapie Nižnjego Śleska, jak raz toj miejscowosti, która by wam podpasowała, gdzie byście mogli zajty. No i zjate sobie uczast choć w jednym koncercie, jak raz toho, że tohorycznego festiwalu Świt Pitky. Pitkę czerą.
1: Wczera, dnes, zaran. LMFM.

0: zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.
1: Witaj, to drodzy słuchacze, po przerwie. Ja bym wam chciał teper dać to fajnego zagrati. No i może pidemy sobie za kapelą Roland do Circa. Nie chcę jeszcze nic zdradzać, ale może się tak stanie, że Roland przyjdzie na jeden z lemkiwskich festiwaliów do Polski. No a teper Roland, kiedy wydawał sobie cedeczko na 20 litia dialnosty, tak dalej, tam naszą lemkiwską śpiewankę pod oblaczką. Słowa autorstwa oczywiście Semana Madzelana, to tu muzyku na narodnych motywach, to tu, którą znamy melodię, oczywiście zrobił maestro Jarosław Trochanowski, no i tu ma te jak raz premier, tyż twórczosty, jak raz circzanił z kapeli Roland.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukov.
4: V. Jak vatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Ż. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcz jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Dobre słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam. Kończymy dnešnie wysyłania audycji Trzy Świty. Dneska był wtorek, 23 den czerwca, już się to den nam pomaleńkę kinczyt. Ale ja się tiszę, bo mamy lito, przed nami jeszcze dużo fajnego, dużo dobroho. No tak, neodołha się zastritymy. W czetwer już o dwa dny zazbudu z wami. No a za dneska wam dziękuję. Majte się szumni, majte się dobri, dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

rodné, selo moje milé. Jaké žal stalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili lúka, nestlídnou už nikde tu robitnej ruka.

energetyczni, bo może tej energii brakuje przy takiej oriaczci. Moi drodzy, dnes jest sreda. Wczoraj nam wtiuk den, probaczte, ale dnes jem sreda 24 czerwca 2026 roku. To jest 185 den, przed nami jeszcze 191 dny. To sredyna 26 tygodnia. 2026 roku, jak to fajnie się nam składa. Przed nami jeszcze 134 robocze dny, 57 swobodnych od roboty i jeszcze 90 przed nami litnich dny. No na żal one nie będą litnie, ale tak sobie możemy się tak pociszać, że to jeszcze, że to litni dni. Dny, to taka zabawa. Słuchamy, tak? Sonce zbudyło się 4:28, swytaty zaczęło skorsze, bo już od 3:26 o 3 jeszcze ptaszata się nederle, ale już około do 4 już się derle na oczy to te swoje, w sensie na ucha. Ja bym to czuła, że tak właśnie było. Kto jeszcze nie może spać w takich choriaczkach? Sądzę schować się zaraz o 20:47, a zmarknę się, że zrobić się temno przed desiatą, tak. I bliżymy się do połny. Najbliższa o 5 dni 29 czerwca, junia, także to taki to gruby, prawie że grubiczki. Miesiąc już desy tam się katulat po niebie schował się już, ale zaraz się wkaże o 15:57. To smutne, lekko budę, bo praktycznie bezchmarne.

Moi drodzy, przypominam, że możecie się też ze mną kontaktować natalia@etlem.fm 606-108-101 i przez Messengera, to moi normalni dane osobowe. Natalia Małecka-Nowak w pyszte, to nie znajdę na Messengeri i na Viberi jem też i jeszcze dajem na WhatsAppie. Także to życzę waszych wiadomości. A my teraz już przechodzimy na strony Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki i no zaciekawi na je, bo jest ciepło, a będzie jeszcze cieplejsze. W den będzie bardzo słoneczny, ale na północy momentami pojawią się chmary. Maksymalna temperatura od 23 na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum do 30 na zachodzie. Studenniejsze nad samym morzem, około 20 gradusów. Wiatr słaby na północy, momentami umiarkowany i zachodni, północno-zachodni. W nocy też będzie harda pogoda, znaczy chwila. Minimalna temperatura od 12 gradusów na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18 na zachodzie. W podhirskich, karpackich obszarach od 11 do 13 wiatr słaby. I w weekend temperatura w Polsce może osiągnąć aż 40 gradusów. I jeszcze choria trzymaj w poniedziałek, bo synoptyki prognozują nawet 41 gradusów. Do Polski zbliża się ta wołna ekstremalnej choriaczki, która paraliżuje teper już zachodnią Europę. Tam termometry wskazują wartości powyżej 40 gradusów Celsjusza. I bardzo możliwe, że taka aura dotrę i do Polszczy bardzo horiaczo mają być już zaran i pozarany we krzosty regionie drżawy. Termometry będą wskazywać więcej jak 30 gradusów. Na zachodzie to te termometry mogą wskazywać aż 34 gradusy. W sobotu na zachodzie no, będzie bardzo horiaczo, tam nawet 38 gradusów, ale to nie będzie jeszcze ten pik horiaczki. Podle Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki apogeum przypada na niedzielę i na poniedziałek. Mieszkańcy zachodnich i centralnych regionów mogą spodziewać się nawet 40-41 gradusów Celsjusza i bardzo horiaczo będzie dalej wtorek na schodzie termometry może wskazywać nawet 37 gradusów. No, trzeba się chłodzić. Czemu będzie tak niebezpiecznie horiaczo? Związane jest to z tą łowną falą wyjątkowej horiaczki w Europie, a za to odpowiada strefowa poruszenia strefowej cyrkulacji zachodniej nad kontynentem. Osobliwe położenia wyżu blokujące ruch atlantyckich nyżiu pozwala, że się wbija w Europę klin horiaczki, horiaczowo powitria z nad Sahary. Pogodowe modeli, jakie estymują maksymalne wartości na nadchodzące dny, wskazują to te maksima. Pamiętać trzeba, że to te modeli, które estymują, no może się jak zmylić, ale nawet jak się pomyla paru gradusów w to albo w tamtu, no w tamtu to już wolilibyśmy, żeby jeszcze horiacze nie było. Ale to i tak jest furt bardzo horiaczo. Wtorek, wczoraj we Francji odnotowali najwyższe wartości na termometrach od czasu rozpoczęcia pomiriu, znaczy od 1947 roku. Średnia temperatura dla całej drżawy wyniosła 29,8 gradusa Celsjusza. Rekord to był 29,4. Drżawny wskaźnik temperatur opisuje średnio temperatur dennych i nicznych w 30 stacjach pomiaru. Popередні rekordy odnotowane były 5 sierpnia 2003 roku, a pak 29 lipca 2019 roku.
wtorek w miejscowości Pisos w departamencie Land termometry wskazały aż 44,3 gradusów Celsjusza i było to najteplejsze miejsce wczoraj w całej Europie. Czerwone alerty, ostrzeżenia przed k potom obowiązują do dnes w co jak połowini drżały z przyczyny wyjątkowo wysokiej temperatury, na przykład za perly wieżu Eiffla, też właśnie Louvre podali, że od środy do soboty muzej będzie skorsze zaperany już o czwartej popołudny. 60 tysięcy gazdiłok ostała je jeszcze dnes steper bez elektryki. Awaria jest związana jak raz z horiaczkami. Ciepło jest też i w Wielkiej Brytanii. Wczoraj termometry wskazywały nawet jak 30 gradusów i horiaczka sparaliżowała żelizniciu. Odklikano wiele połączeń, a drżawny operator pociągu zaapelował do pasażerów, żeby hneskę i zaran podorożowali lem, kiedy jest to absolutnie nieobchidne. Londyn się gotuje. Klimatyczna kryza pcha nas coraz głębsze w stronę wyższych temperatur. Krytyczny punkt jest coraz bliżej, powiedział generalny sekretarz Organizacji Zjednanych Nacji w czas konferencji London Climate Action Week. Brytyjska meteorologiczna agencja Met Office dała czerwone ostrzeżenia przed ekstremalną horiaczką, która ma być w Wielkiej Brytanii hneskę i zaran. Termometry może pokazywać nawet 39 gradusów. Czerwone alerty wydali też i hiszpańskie meteorologiczne służby wczoraj. To te temperatury, spodziewane temperatury 40 gradusów dotknęły czas te regiony. Fala upawił zbliżać się też i do Szwecji, gdzie już teraz z przyczyny suszy w południowej części drżawy brakuje wody i temperatura w najbliższych dniach w Szwecji będzie wynosić od 30 do 35 gradusów. Na horiaczku, na ekstremalną temperaturę rychtują się też i Niemcy. Doteperyczny rekord dla czerwca zarejestrowali w Niemczech 30 czerwca 2019 roku i to gdy temperatura wyniosła 39,6, ale synoptyki ostrzegają, że w okolicach weekendu rekord może ostatnio pobyty, bo w niektórych miejscach prognozują temperaturę 40 gradusów Celsjusza. Kypota też odwydyt Italiju. Najwyższy alert z przyczyny ekstremalnych temperatur obowiązywał wczoraj w większej części w Italii, a w następnych dniach będzie on poszerzony. Także to, nie znam, co wam poradzę. Może schosnujecie zaproszenia do naszej bursy. Mamy przyjemne temperatury w środku budynku.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Moi drodzy, i posłuchajcie. Same takie fajne, po mojemu. Staracia jak pes opiatu łabu. Drugie, słowa masny, a perochy pisny. I poślednie, swój owiec w kożusi, a żyto w kapelusi.

I przechodzimy do analizy kulturnego kalendarza, czyli naszej szerokiej okolicy. I mam nadzieję, że się jakoś nie potraczu. Ale by ty możesz, że się potraczu, tak że probaczcie mi to. Możecie wybrać się zaran. Zaran, tak, zaczęłam od zarany, a szło o 26. To może jednak uda się mi wernąć do Seredy, jak mamy teper 24 czerwca. No i spróbujmy. Idziemy do etnocentra korośniańskiej zemli w Korośni. Tam świato tradycji korośniańskiej zemli w tejże instytucji i podi jest ciła masa. One się już zaczęły, bardzo wielosnych, powiązanych z noczą kupały. I dodatkowych atrakcji kalendar jest wypełniony do soboty 27 czerwca junia. Dnes pletinia winkiu z zila i z kwitia od 5 po południu i od tej samej też godziny na placu przed centrum strefa regionalnych atrakcji dla dzieci, dla dorosłych. O 7 wieczór warsztaty śpiwiu związanych z lubowiu. Z zaśpiewaczą grupą. W czwartek 25 czerwca zaplanowali gry i zabawy dla dzieci, ale takie jak my na podwierce, jak my byli młodszy, male, jak my grali. I 17.30 to pokaz tradycyjnego wypiekania chleba w pecy, oczywiście z degustacją. Na piatniciu zaplanowany sąd odkryty medypokoliniowy, remisnicze warsztaty od godziny 6 po południu, o 8 wieczór rozwiązania konkursu Kwicia Paproty, to plastyczny konkurs był, a pit wieczór 20.30 koncert ansamblu Córy Mary. Córy Mary, bardzo fajna nazwa. I na sobotu zaplanowana jest korośniańska hostyna, korośniański domasz od godziny 4 i o godziny 7, a właściwie od godziny 7 wieczorem w sobotu 27 czerwca zabawa po narodniomu z kapelą z Robczyckową. To etnocenter Dnes. Kopalniany wino, knicz kupały w Iwonyczy od godziny 19.30. Oczywiście myło wyrzene spilne pletinia winkił. Konkurs na najlepszej, najharszczej. Pak muzyczno-słowne wydołysko tradycji noczy kupały w wykonaniu Narodnego Ansamblu Lubatowiany i Mały Lubatowiany. Zaprezentuje się też i Teatr Ognia. Dokładnie będzie to grupa Aurora z Riaszowa. Także zazerajcie dnes od 19.30 do Iwonycza. I tu wyuczam, żeby już mi się nie mieszało. Dnes też o godzinie 17.00 możecie wybrać się do Korośniańskiej Publicznej Biblioteki. Tam projdę promocja fotograficznego albumu Wacława Turka Historii pisane fotografią. Wacław Turek to jest fotograf, muzyk, poeta, jaki wrodził się w 47 roku w Korośni. W 70-tych rokach był osnowatelem, jednym z współosnowateli korośniańskiego fotograficznego towarzystwa. Robił jak fotoreporter przez paru roków w Riaszewskim oddzieleniu Dyrżawnej Wydawniczej Agencji. Współpracował z Tyrzynekom Podkarpatia, Dennikom Riaszewskie Nowiny. Był prezesem dogolitni, prezesem fotoklubu, jaki działał przy Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza w Korośni i w ramach tej diagnosty zorganizował 19 międzynarodowych fotograficznych plenerii z uczestnią artystów z Słowacji, Rumunii, Ukrainy, Madziar. Był redaktorem miesięcznika Krosscena, peczetanego Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza w Korośni. W 2013 roku przyjęli go w szory členiu fotoklubu Polskiej Republiki Stowarzyszenia Tworcił, rieszeniom kwalifikacyjnej komisji
tych profesyjnych kwalifikacji fotoklubu, otrzymał dyplom potwierdzający jego kwalifikacje do wykonywania profesji artysty fotografa. Roboty Wacława Turka prezentowane były na rozmaitych wystawach w Austrii, Finlandii, na Litwie, Słowacji, na Madziarach, w Ukrainie za swoją działalność artystyczną, ale też i sospilną był uhonorowany Maryńczym medalem za zasługi dla Korosna, co nagrodą marszałka Podkarpackiego województwa. Zdobył też i Złoty Krest Zasługi, brązowy medal zasłużonej kultury Gloria Artis, maje zwania poczesnego члена Sojuzu Fotografii Słowacji. Tak, że możecie zazryć do Korośnieńskiej Biblioteki. Dumam się, że to ta wystawa tam chwilę będzie, nie można i te informacje i dokoli, ale pełni nonelem jeden ten. I jeszcze ostajemy przy Korośni, bo tam w najbliższą piatniciu 26 czerwca o godzinie 19 zacznie się Lemkiwski Wieczór. To już impreza, czy tam stricza z długoletnią tradycją, bo pierwszy wieczór był zorganizowany w 2014 roku przez Annę Romańczak i Przemka Polańskiego. To gdy muzyki ensemblu AD to dawniejsze stroiło na tegorocznym Lemkiwskiemu Wieczerzy zaprezentuje się kapela spod Rubani, którą też mamy w naszej radiowej bazie i możecie jej czuć w programie promocja lokalnych i ponadlokalnych wydawnictw Maryńczyma Amisa Mundi, zanikający kulturny krajowid na polsko-słowackim pograniczy. To jest publikacja poczytana Muzeum Remesła w Korośni tego roku i dodatkowo zaprezentowana będzie jeszcze raz w Korośni książka pro Talerhof poczytana naszym stowarzyszeniom. Zazerajte do Korosna. Możecie tam też zazryty i z tej przyczyny, że od zarany swoją działalność znał lat Podkarpacki Muzej. I taki początek torzestwennego odkrycia zaran od 10.30 i wstupne na po tu podiju darmo, kończył się remont, właściwie skończył się remont, tak że w nowych, odświeżonych prostorach możecie tam obserwować ekspozycji, odkrywać historię, kulturę i sztuku regionu. W programie wystup ensemblu Soul, oczywiście wszystkie oficyjne też i wystąpienia dyrekcji muzeju, zaproszonych hosty, no i oczywiście prezentacje wystaw kuratorskiego prowadzenia, żeby na nowo odkryty bogactwo muzejnych kolekcji. W popołudniowych godzinach biskupi pałac otworzy swoje drzwi dla odwiedzających do toho, żeby obizryć sobie odrestaurowane prostory i wydać nowe ekspozycje w Sidybi. Wieczorem odbyde się recital Dagny Mikoś. Dagny śpiewat Piaf, a to pójdę na placy przed muzeum. Takżto inauguracja dialnosty, reinauguracja, o, bardzo tak, dialnosty Podkarpackiego Muzeju w Korośni, zaran od 10.30 i jeszcze to na koniec, już tu gladam moich poznaczok. Przywitania lita w Neskom Beskidi z beskidzkim klasyką na stadionie w Uściu Ruskim 27 czerwca, znaczy się w najbliższą sobotę. Początek to jest sama rano, ale to jest odkrycie biura zmagań. Także to nie trapię się, żeby się tak rano brały uczestnik w jakichś podijach. Początek zmagań i uwaga z tymi zmaganiami związany są też i czasowe zapertia dorich. Absolutnie nie wiem, chcieli powiedzieć w jakich odcinkach, w jakich godzinach. Ciężko mi było nawet dojść do tego dnia, o której godzinie, jak bym smotriła na to tu rozpysku. Prosto zróbcie to
to same, pewnie Stupidę wam sprawniejsze. Zazerajcie na site gminy Uścia Ruskie, czy na site gminy Nowa Osredka Kultury i tam będę też na te DM, czy Uściom, Aropom, Bilankom, Liszczynamy i na sam jeszcze Desud, Zaperty, Czasało i Nowycia. Tak też pamiętam, że tam tabliczka była pomieszczona budut, co ty od tynk do rych Zaperty, tak, żeby stesiane szczudowale, że chcecie perejchaty, a tu przez dwie godziny trochę Zaperta. O pierwszej i drugiej popołudnie zaplanowano

Обоєм нашла же іще в п'ятницю, 26 червня, о годині 17-й відбудеться вернісаж вистави Марти Криницької «Орех проти забиттю». To jest artystyczny projekt realizowany tą artystką w ramach twórczej stypendii Mista Riaszowa 2025 roku. Uczy współczesną sztuką z etnografią, botaniką i refleksją nad promijaniem i kulturną pamięcią. Inspiracją dla projektu były wirinia, dawne wirinia, praktyki opisane przez Franciszka Kotulu w książce Proti Hrokam. Projekt jest próbą rekonstrukcji tradycji, ale takim intuitywnym dialogom z minulością. Teraz współczesne seretki wyrazu, reinterpretowane są te lokalne zwykły obrady wirinia, jakie pokoleniami formuły rytm życia mieszkańców regionu. Dopełnieniem wystawy są roboty z cyklu Artefakty, gdzie przedmioty z minulosti zdobyły nowe znaczenia, spojujuczy, splitujuczy historię, pamięć, artystyczne przedstawienia w formie współczesnych obiektów. Centralnym motywem robić jest kruchist istnienia, przemijania, potrzeba zachowania śladów minulosti. Obrazy i obiekty stają się nositelami historii o dawnych praktykach, symbolach, wskazujące ich znaczenia w współczesnym kontekście. Integralną częścią wystawy jest słuchołysko, interpretowane aktorami teatru im. Wandy Siemaszkowej w Riaszowi. Tak, że to dodatkowe smysły będą jeszcze aktywowane, żeby jeszcze bardziej zanurzyć się w atmosferze dawnych wirin, przeżyć ich na nowo z nową narracją może. Dopełnieniem ekspozycji są informacyjne tablici, jakie prezentują botaniczne rysunki zila, które było hosnowane lokalni na obszary Riaszowszczyny i cytowania z książki Proti Hrokam Franciszka Kotuli. No, bardzo interesujący projekt. I jeszcze staje się mi, że mała jem dla was poznaczone, żeby wam powiedzieć, że od najbliższej soboty możecie obserwować wystawę 120 litia turystyki, zorganizowanej turystyki na Sandecczyni, fotografii, wernisaż wystawy o 15 godzinie, a miejsce to galicyjskie miasteczko, znaczy od Dilinia Muzeum Sandeckiej Zemli. Wszystkie lubiteli piszych wandriłok, po horach, bycia z przyrodą, aktywnego odpoczynku powinno zainteresować to ta wystawa. Zrychtowana ona jest z nagody 120 litia zorganizowanej turystyki na Sandecczyni i wystawa przypomnę ludy, jakie wytyczali, znakowali pierwsze szlaki, budowali koleby, tworzyli turystyczne towarzystwa. Będą wskazane archiwalne znymki dokumentujące trud tych ludy i ich osiągnięcia. Początki zorganizowanej turystyki na Sandecczyni sięgają 1906 roku. To z inicjatywy miejscowych dijaczy w Nowym Sandze osnowali turystyczne towarzystwo, pereformlene w tatiańskie towarzystwo od Dilinia Beskyt. Tyma najbardziej zaangażowanyma w tamtym czasie byli Antoni Lęczowski, Kazimierz Sosnowski, Błażej Sławomirski, Julian Smolik i inni. Pierwszym wedłuczym Beskidu prezesem był August Hraf Bereza z Witowic. A pierwszą hirską prohulkę zorganizowali 1 lipca i 1906 roku na trasie pewniczna Radiela Koneczna Hala Retro. Jednym z najważniejszych elementów działań tego Dilinia było wytyczanie i znakowanie turystycznych szlaków sandeckim Beskidi. Także to jest to dokładnie opisane w którym roku jaki szlak, a w międzywojennym periodzie osobliwą rolę w działalności Beskidu odegrał Felix Rapf, wieloletni też prezes od Dilinia, член Głównego Zariadu Polskiego Tatryńskiego Towarzystwa, spółtwórca koncepcji trypaskowego znakowania turystycznych szlaków.
No, toto, čo dla nás

te per absolutnie normom i pryny mamy, jak to też to było od pse, ale to chtosy musił wydumaty. Był też autorem cinnego prowidnika Nacjonalny Park w Pieninach. I w tym czasie uwaga od Dilinia Beskid zasarczała się przede wszystkim na realizacji projektu budowy turystycznej koleby na Perehybi, którą koniec końców oddali w 1937 roku. Pak, a właściwie nie inny pak, ale skorsze, bo w 1934 roku powołał się im odkryty schronisko na Krenicki Jaworyni, wybudowane zawdzięki inicjatywie i zaangażowaniu oddzielenia PTT w Krenicy, które było częścią Beskidu. To i wiele innych ciekawych informacji pro zorganizowaną turystykę na Sanderczyni możecie doznać się z najnowszej wystawy, jaka wkazowana będzie do 9 sierpnia, augusta tego roku w kalicyjskim miasteczku Nowym Sączy. I to chyba już.

A teprve mała rekomendacja. O, tak, rekomendacja od nadleśnictwa Łosia z uwagi na czerwone już doniesienia o prysutności medwiediu w okolicach werchu to Koci Zamok, już nie będę może to przewodyła, to północno-schodni ubocza Ostrohowercha od strony Wysiłskiej Huty, Ripok, nadleśnictwo apeluje o to, żeby nie chosnowały, nie oznakowane spacerowe trasy, jakie umożliwiają te dochód do granicznego turystycznego szlaku, jakie idą między Ostrohowerchem a Cygielką. Mamy chosnowaty lem wytyczeny szlaky. Pamiętajmy, prysutnist medwiediów w naszych lisach to nycz nadzwyczajny, jak podaje nadleśnictwo Łosia. Zachowujący pryncyp przemieszczania się wykluczni wyznaczonymi szlakami, minimalizujemy ryzyko striczy z tym zwierzatom. Szanujmy to z gościom. Jak możemy wyczytać też na grafici z rytualni nadleśnictwa Łosia. Z mechością poruszajmy się, przemieszczajmy się szlakami i szanujmy przyrodę. Nie dokarmlajmy, nie leszajmy idła, a nie jak z resztok nigdy. Wszystko bermy ze sobą. Zachowujmy tyszu. Lis to jest chyża różnych zwierząt, w tym medwiediu. Budźmy ostrożny, kiedy tak się trafi, że będę wtedy wydity medwiedzia, zachowajcie spokój i pomały się oddalte. Razem chronmy dyku przyrodu, z koho bez kitu. Pewnie, że tak.

Moi droga, kiedy byste chodzili poczytać o czym, no takim, że od raz wam się zrobić smutno i przykro i ciężko, bo takich informacji mamy furt z każdej strony non-stop, to rekomenduję wam zazryty do najnowszego wydania biuletynu Magórskiego Nacjonalnego Parku Magóra numer 2 za kwiecień czerwiec 2026. Bezpłatny wydrukowany egzemplarz dostępny z sud w siedzibie parku, ale może te online nową wersję sobie poczytać w każdym momencie czysto darmo. I w najnowszym numerze, w najnowszym wydaniu możecie poczytać dopis o żytliskach roślin, jakie znajdują się na obszarze Magórskiego Nacjonalnego Parku, ale tych, których lubią wilgitny miścia. Rozmaite to rośliny, w jedno z oznamkami możecie o nich sobie poczytać, poobserwować ich. Możecie też, może się zainspirujecie dopisą o kieszeniach, założycie sobie zilnik i w czasopisie doznacie się krok po kroci, jak taki zilnik sobie zrobić, znaczy przede wszystkim jak odpowiednio zasuszyty pozbierane rośliny, żeby no, w fajnej formie one ostały, jak sobie ich przyczepyty. Możecie też poczytać dopis o prawosławnych cerkłach Srednej Lemkowiny, jakie nachodyły się na obszary dzisiejszego Magórskiego Nacjonalnego Parku i w tym numerze będzie to pierwsza część całego cyklu. Omówiona będzie cerkoł w Żydiuskim. W poprzednim numerze opracowane było seło żydowskie i grekokatolicka parochia, a w tym numerze już dopis poświęcony jest prawosławnej cerkwi i otwiera cykl całej serii dopisów o cerkwach. I to dopis autorstwa Damiana Nowaka, a poprzednie dwa o koszeniach i o zilach to dopis Magdaleny Kuś, a o roślinności Agnieszki Nowak. To te dwie pani, to robotniczki Magórskiego Nacjonalnego Parku. Damian Nowak to przedstawiciel Muzeum Bitskiej Ziemi, ale też i Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach. Za to bardzo rekomenduję. I możecie też poczytać dopis pro monitoring śmiertelności zwierząt na drogach Magórskiego Nacjonalnego Parku w kontekście migracyjnych korytarzy. To no, męczę pozytywny, ale jednak aspekt, który też jest związany z funkcjonowaniem parku i no, naszej prysutosty jak człowieka. Zazerajcie na site parku, poberte sobie to wydania i inczy archiwalny mpn.gov.pl. Taki jest adres site'u.

I moi drodzy, już prawie że na koniec poczesnej godziny zazaramy do polskich kin, a tam serio to weekendowych premier jest męczyńczyma film akcji science fiction amerykańskiej produkcji Supergirl. No, mamy Supermana, to mamy i Supergirl. Historia Kary Zor-El i jej mrocznych początków w kince pojawiła się na Ziemi. Inną propozycją jest francuski thriller Mi Amor. Mamy Romy, która jest paryżską DJ-ką, znaną, przyjeżdża na Kanaryjskie Ostrowy, żeby wystąpić w czas nicznej imprezy techno. Następnego dnia budzi się sama w hotelu. Jej najlepsza przyjaciółka zniknęła bez śladu. Lokalna policja wykazuje się obojętnością, a mieszkańcy mołczaniem. Jedynym, który chce pomóc, jest Vincent, właściciel klubu. O mraczni przeszłości, którego intencji no nie da się do kińcia odczytaty, rozczytaty, odhadaty. Ladania według Romy do takich prywidiów turystycznego raju i do jego podziemnych korytariów, szemranych klubiów, no mrocznych historii. Mi Amor. Inną produkcją, którą możecie obserwować od tego weekendu w polskich kinach, to jest film amerykańskiej produkcji, który ma poznaczonych paru żanrów, że jest to i horror, i thriller, i komedia. To ja już nie znam, co. Na hołok to Krwawe polowania. Mamy 1986 rok. W Czarnobylu stało się, aż to się stało. 20-letni Mike brutalnie nokautuje rywaliu, ostając najmłodszym masterem świata ciężkiej wagi. Ameryka żyje popkulturą, wielkimi bohaterskimi akcjami, czysto nieświadoma tego, że chowa się w mrocznym jej sercu. W meryczasie w Michigan sześciu twardych kamaratów z Detroit zostawiać za sobą fabryczny dym i ruszać na uboku piłnicz. Ciel to doryczny światy rytuał morskiego braterstwa. Alkohol pod polowania na oleni w odtiatym od świta miejsce. Ale to jeszcze nie wszystko, ale ostału was w takim zawieszeniu. No, maje się welodiaty, szak to horror, thriller i komedia w jednym. I jeszcze jedna propozycja to czarna komedia belgijsko-francuskiej produkcji Koniec imprezy. Młoda para jecha do rodzinnej chyży willi na południe Francji, rachuje na spokojny odpoczynek kus luksusu. Na miejsce wskazuje się, że mecze bohatymi właścicielami i ludźmi, którzy opiekują się willą, co się tam dzieje. Prywydni, niewinne sytuacje przerażają się w serię śmiesznych potyczek. Niespodziewano wyklikuje to głęboki konflikt, jaki będzie miał poważne naśladstwa. I jeszcze jest jedna propozycja, tym razem to już familijna produkcja, przede wszystkim dla najmłodszej publiki, chłopczysko na kinciach świta. Omul rozumie, by się dość wiriat, ale nie potrafi to, by się dołatać ze swoim bratom. Dola zmusza ich jednak do współpracy, kiedy mificzna istota odbiera tę duszę ich sestry. Mrocznie to zwłóczy, ale oczywiście wszystko dobrze się skończy. No i powiedzmy, że dobrze się skończyło niż i nasze wysyłania. Patrzcie na chodynę, dziękuję za dne, za prysotnist. Zapraszam w ponedilok zas na patrzcie na chodynę, a po drodze jeszcze słuchajcie naszego radia. Dziękuję, by się dała Natalia Małecka-Nowak.

0: Slam FM.
1: Dobry den, drogi słuchacze Łemkiewskiego Radia Lem FM. Besiduje do was Jakub Zygmunt. A to znaczy, że zaczynamy naszą geograficzną, turystyczną audycję, która nazywa się Beskidnik. Jak znacie, w Beskidniku idziemy w podróż desy daleko, raz desy blisko. No a de dnes budeme

zresztą po angielsku, Ensemble Parcel z Australii, a w śpiewanci Tied Up Right Now, a teper poczujemy, posłuchamy, dasz to po rumuńsku, budę z Mołdawii, Ensemble Via Daca w śpiewanci Papa Aruda. No a pak ichamy do Kalifornii.

Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika w Radiu LEM FM. Przed chwilą słuchaliśmy mołdawskiego zespołu Via Daca w piosence po rumuńsku Papa Ruda. No a dzisiaj idziemy, podróżujemy, tak naprawdę musimy polecieć do Kalifornii, w rejon centralnej Kalifornii. Będziemy dzisiaj zwiedzać Park Narodowy Sequoia. Jest to prawdziwa gratka dla fanów natury i cudów, no bo czy można inaczej określić to, co nam zafundowała Matka Ziemia, Matka Natura w rejonie centralnej Kalifornii? To właśnie te tereny, a konkretniej południowa część pasma górskiego Sierra Nevada, to tam upodobał sobie, tamto miejsce upodobał sobie gatunek największych drzew na świecie. W ogóle sekwoje olbrzymie, bo tak się nazywają. Co w nich takiego wyjątkowego? No oczywiście to, że są, jak nazwa mówi, olbrzymie. Są tak wielkie, że nazwano je mamutami wśród drzew. I naprawdę, tak już zupełnie na serio, to te drzewa są przepiękne. Ich rozmiary, wygląd i budowa to trzy podstawowe elementy, które zachęcają do przyglądnięcia się temu tematowi z nieco bliższa. Sekwoje porastające, Park Narodowy Sequoia, są największymi drzewami na świecie. Uwaga, tutaj nie można mylić tego z najwyższymi drzewami na świecie, z Parku Narodowego Redwood. Chodzi tutaj w tym wypadku o objętość drzewa, a nie o ilość drewna, jaką w sobie, a więc o ilość drewna, jaką w sobie zawiera. Tak więc różnica między mamutowcami olbrzymimi, bo tak też nazywane są sekwoje olbrzymie, a redwoodami z północnych wybrzeży Kalifornii, no to widać od razu. Te pierwsze mają o wiele potężniejszy, obszerniejszy pień, no i chciałoby się powiedzieć, że te drzewa bardziej rosną wszerz niż wzdłuż. No ale jeśli one mają 80 czy 90 metrów wysokości, to też jednak nie jest to do końca prawdą. Mamutowce mają także piękny kolor kory i tak unikalną jej strukturę, że już po ujrzeniu pierwszego okazu możemy się naprawdę zakochać. W ogóle cały las i skupisko olbrzymów sprawia, że czujemy się jak na innej planecie, a co najmniej jakbyśmy się cofnęli w czasie. O największym drzewie świata powiem już za chwilę, tak więc nie opuszczajcie nas i anteny. Posłuchajmy troszeczkę muzyki zespół Hrdza ze Słowacji w piosence po rusińsku Dziuczata, a potem będziemy wędrować przez dalsze zakamarki tego Parku Narodowego Sequoia.

0: LEM FM.
1: I to był zespół Hrdza ze Słowacji w piosence Dziewczata. No i jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku, w dzisiejszym odcinku w Parku Narodowym Sequoia w centralnej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. I tutaj znajdziemy właśnie największe drzewo świata. Generał Sherman, bo o nim tutaj mowa, to najbardziej oblegana atrakcja tego parku narodowego i trudno się temu dziwić, zważywszy, że jest to obecnie największy żywy organizm na Ziemi. Generał ma już około 2200 lat, co w porównaniu do innych mamutowców oznacza wiek średni tego staruszka, ponieważ niektóre mamutowce, czy inaczej zwane właśnie sekwoje olbrzymie, dożywają nawet 3500 lat. Niestety generał Sherman nie będzie już wyższy. Nie jest to jakiś problem, bo mierzy sobie 84 metry, ale będzie za to szerszy. Sherman przybiera co roku na objętości i to dość sporo, bo określa się, że przybiera na tyle, że można by z tego stworzyć kolejne dość duże drzewo. Na tarasie widokowym, który umożliwia spojrzenie na giganta z większej perspektywy, wyznaczono obrys podstawy drzewa. Aby móc uzmysłowić sobie rozmiar tego pnia w najszerszym miejscu, no tak, najlepiej jeśli pomyślimy o obwodzie drzewa, który wynosi, uwaga, bagatela, ponad 33 metry. Tak więc jest to ogromne drzewo, którego nie obejmiemy własnymi ramionami i będzie nas, no będzie potrzeba nawet nie 10 ludzi, a około 20, aby to zrobili. Po zapoznaniu się z takimi danymi łatwo można stwierdzić, że Sherman ma w sobie bardzo dużo drewna, naprawdę dużo. I jest też dość fajnie odnieść to do czegoś, co możemy sobie lepiej wyobrazić. Możemy dysponować, czy ja dysponuję takimi danymi odnośnie drugiego największego drzewa na świecie, generała Granta, który rośnie na terenie Kings Canyon National Park, sąsiadującego z Parkiem Narodowym Sequoia. I generał Grant mierzy 81,5 metra wysokości, a jego obwód u podstawy to prawie 33 metry. No i teraz najlepsze. Wyobraźcie sobie, że gdyby stworzyć bak samochodu wielkości tego drzewa, to bez ani jednego dodatkowego tankowania można okrążyć Ziemię 350 razy. A w generale Grancie zmieściłoby się 159 tysięcy piłek do koszykówki lub 37 milionów piłeczek do ping-ponga. Myślę, że to już nam daje jakiś ogląd i skalę porównawczą, jak olbrzymie czy jak objętościowe są te drzewa. No, mam nadzieję, że tutaj się nie przeraziliście wielkością tych drzew i jesteście ciekawi większej dawki informacji na temat sekwoi. Tak więc poczekajcie kilka chwil, posłuchajmy troszeczkę muzyki. Teraz może taki remix łemkowski w wykonaniu T.Est, a tutaj piosenka będzie remiksowana taka, dokładnie molowy Majeran w wykonaniu Suzanny Jarej. Tak więc posłuchajmy takiego bitu.

Jesteśmy z powrotem w Parku Narodowym Sekwoi w dzisiejszym Beskidniku. Wędrujemy sobie w centralnej Kalifornii i oglądamy największe, najbardziej objętościowo największe drzewa na świecie. Przed chwilą tylko przypomnę, słuchaliśmy T.Est, takiego remiksu łemkowskiego do piosenki Molowy Majeran w wykonaniu Suzanny Jarej. No ale wracajmy do naszej Kalifornii. Jeszcze jesteśmy na Dalekim Zachodzie. Warto może troszeczkę wspomnieć, co można zobaczyć jeszcze poza tymi największymi drzewami w tym Parku Narodowym. Jak wiadomo, jak każdy park narodowy, taki tutaj znajduje się wiele szlaków spacerowych, trekkingowych, które umożliwiają podziwianie największych drzew na świecie oraz okolicznych pięknych terenów. Nasze odwiedziny w Parku Narodowym Sekwoi mogą być także nieco krótsze, ponieważ jeśli zwłaszcza objeżdżamy Stany Zjednoczone i chcemy zobaczyć jak najwięcej, no to wiadomo, że nie spędzimy tam wielu dni czy wielu tygodni i nie będziemy mieli tyle czasu, żeby poświęcić na dokładną eksplorację tych szlaków. Można jednak polecić jeszcze na taki szybki trip dwa miejsca, na których, czy w miejscu, których można sobie zrobić taką intrygującą fotografię. I mowa tutaj o Autolog i Tunnel Lock. I właśnie o tym pierwszym chciałbym najpierw wam powiedzieć. Autolog Tree, tak dokładnie się to nazywa. Jest to powalony pień sekwoi, który przystosowano w ten sposób, aby można było na niego wjechać samochodem. No cóż bardziej ekscytującego, na gigantyczny pień, wystawić głowę przez szybę i dać, cyknąć sobie fotkę. No właśnie ta sekwoja na szczęście upadła samoczynnie, po prostu się przewróciła, a osoba odpowiedzialna, czy zespół osób odpowiedzialne za zarządzanie tych terenów wpadło na taki pomysł, w cudzysłowie, zagospodarowania, które przyciągnęły turystów. I to już ta atrakcja Autolog Tree już tam działa, funkcjonuje. Tak naprawdę to drzewo jest przewalone już od lat 20. XX wieku i to było bardzo dobre rozwiązanie, które promowało te lasy dla ruchu turystycznego, a nie jako najlepszego miejsca dla pozysku drewna. Niestety obecnie na Autolog nie można już wjechać samochodem. Pień jest już bardzo zniszczony i nie utrzymałby tak dużego ciężaru. Do tego miejsca można jeszcze jednak podjechać i pooglądać z bliska ten bardzo nietypowy podjazd. A to o drugim miejscu, o Tunnel Lock, to wam powiem za krótką chwilę. Posłuchajmy żywszej nuty z Estonii, dokładnie estońskiego folku w wykonaniu zespołu dobrze nam już znanego z Beskidnika Trad Attack, a piosenka nosi tytuł Tehke Rumi, co dokładnie oznacza tyle, co zróbcie miejsce. Tak więc zróbcie miejsce, wjeżdża Estonia na chwilę w Beskidniku.

0: Blim FM.
1: To był zespół Pada Tak z Estonii w piosence Tech Kerumi, czyli zróbcie miejsce, i zrobiliśmy miejsce na chwilę przerwy muzycznej i wracamy w Beskidniku do Kalifornii, dokładnie do Parku Narodowego Sequoia. Dowiedzieliśmy się przed przerwą o Autolog Tree, czyli o drzewie, na które można wjechać w tym parku narodowym, a teraz o Tunnel Logu chciałbym coś powiedzieć. Jest to kolejna powalona naturalnie sekwoja, po prostu przez czynniki naturalne, która zablokowała wówczas funkcjonującą drogę w tym parku narodowym. Wymyślono zatem, aby wydrążyć w niej tunel i tak korzystać nadal z tej trasy. Było to przedsięwzięcie mniej kosztowne, jak się okazało, niż usunięcie całego pnia. A że skoro wiemy, że obwód takich sekwoi może sięgać 30 metrów, to możemy się domyśleć, że wszelakie przesuwania czy transport takiego drewna jest niezwykle trudny logistycznie i faktycznie wydrążenie tunelu mogło się okazać w tamtych czasach po prostu tańsze. Obecnie Tunnel Log jest jedną z atrakcji turystycznych Parku Narodowego, która przyciąga rzesze chętnych na kolejną nieszablonową fotografię. Tak więc do zrobienia zdjęcia ustawia się często bardzo długa kolejka. Nie ma tam już dawnej trasy przejazdu. Teraz tak naprawdę to jest taka zatoczka dla turystów. I jeśli spojrzycie sobie może na zdjęcia w internecie, zobaczycie, że ta kolejka samochodów do tego, żeby zrobić sobie zdjęcie na tle tunelu wydrążonego w pniu sekwoi, potrafi być naprawdę długa. My jeszcze nie kończymy programu. Na razie was zabieram w dłuższą podróż muzyczną przez dwa kawałeczki muzyczne. Posłuchamy teraz ostrego brzmienia z Bośni i Hercegowiny. Czegoś bałkańskiego dawno nie było. Zespół Dubioza Collective w piosence No Escape from Balkan. No i nie ma tego Escape from Balkan. Jeśli ktoś był na Bałkanach, to wiadomo, zawsze się zakochał. Na zawsze się zakochał. A potem będzie zespół Awa, jemeńskie trio w piosence Habib Galbi. Tak więc trochę bałkańska, potem troszeczkę orientalnie, a potem wracamy do Kalifornii.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

I to był zespół Ała, jemeńskie siostrzane trio. Dziewczyny śpiewały kawałek, czy tak troszeczkę śpiewały i rapowały. Habib Galbi. Oczywiście jest to muzyka inspirowana folkiem i muzyką ludową z Jemenu. A my wracamy do Kalifornii, ponieważ dzisiaj sobie zwiedzamy i poznajemy Park Narodowy Sekwoi w centralnej Kalifornii, w zachodnich Stanach, w zachodnim stanie tak naprawdę Stanów Zjednoczonych. Ten park narodowy Sekwoi, no to w nim doświadczymy, czy poczujemy te, no doświadczymy takich rzeczy, które zapadną nam w pamięć. Dla nas ten park narodowy Sekwoi to może okazać się jednym z tych miejsc, które właśnie zdecydowanie warto odwiedzić. Można zobaczyć w nim piękne, majestatyczne, wręcz ogromne drzewa, których nie spotkamy nigdzie indziej na całej kuli ziemskiej. Przypomnę tylko, że dzisiaj dowiedzieliśmy się troszeczkę o tym parku narodowym. Dowiedzieliśmy się, na czym polega ta olbrzymiość, ta wielkość tych drzew, ponieważ tutaj chodzi o nie wysokość, a o tym, że one są objętościowo największe na świecie, te sekwoje olbrzymie. Dowiedzieliśmy się, że największym drzewem na świecie jest generał Sherman, a drugim największym jest generał Grant. Tak przy okazji, bardzo ciekawe mają nazwy takie wojskowe. No, dowiedzieliśmy się także o dwóch atrakcjach, które przy szybkim zwiedzaniu tego parku warto odwiedzić, a mowa o Autolog Tree, czyli o takim przejeździe przez drzewo, a także o Tunnel Lock, czyli o tunelu wydrążonym w powalonej sekwoi. Mam nadzieję, że Was troszeczkę zaintrygowałem, zachęciłem do zwiedzenia tej strony świata. Mam nadzieję, że przynajmniej Wam się zrobiło tak miło i jesteście zaciekawieni i sprawdzicie więcej zdjęć, więcej informacji na temat tego parku. Również zachęcam do wejścia na blog 1000 stron świata, który był inspiracją do dzisiejszego odcinka na temat tego parku narodowego. Tak więc także na tej stronie internetowej znajdziecie więcej ciekawych, przydatnych informacji. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy program. Słyszymy się w kolejnych Beskidnikach, a na pożegnanie mam utwór muzyczny pod tytułem Pożegnanie, który już pewno może pamiętacie z niektórych odcinków. Dokładnie mowa o szkockim folku w wykonaniu grupy Talisk, a utwór, ponieważ jest on bez słów, nosi tytuł Farewell. Tak więc żegnam się z Wami, drodzy słuchacze. Do usłyszenia w kolejnych programach. Trzymajcie się. Pozdrawiam.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

stary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękną znak, naczelny znak dla wielu nieczytelny.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 53. Piatnicia 29 listopada, novembra 1946 roku. A Kwoczka w Seymour, Connecticut, dostał świeże pismo z sała Bortnoho, Gorlecki Powit. Pismo przyszło w Ameryku duże skoro, było w dorozilem 12 dni. Nie podajemy imienia autora pisma, żeby nie wystawlać niewinnego człowieka na nieprzyjemności ze strony tych lisowych band, które, jak widno, kontrolują mnoho seł na Lemkowszczyni. Bortny, 5 listopada, novembra 1946 roku. Donoszę wam, że ja od was otrzymał list, a za listą tak samo i pakunok, w którym był zimowy kołd, koszela, dwie dresy, trzy swerbliki, trzy dołota, niż, maszynka do holinia i tak dalej. Wsio przyszło w porządku, nie brakuje niczego. A teper się dowidujete, co nowego w Bortnom. To z jednej strony do Rosji już nie wyhaniają, ale z drugiej strony przychodzą z lisa ukraińskie partyzany i zabierają ludziom koni, młode swini, byki, barany, wojskowe łachy, wsio zabierają w lis. A jest ich wielka siła, mają tu bogato konej i sąd silno uzbrojeny, tak że wojsko polskie im nie może dać rady. Na Grybiuskiej Hori wojsko ich naszło w lisi, to się były 3 godziny. Bogato wojska poranyli i ubyli. Wojsko tak samo im odbyło 40 konej i miasto im zabrało z boczkami tam, gdzie mal zachowane. Do Bortnoho przyszły wodne, dniom, i zohnali chłopców z ciłego seła i robili hromadu, że one są naproti sowitiów i naproti komuny, i że nie chcą zrobić wojnu, a za nima, że obstanie Ameryka i inne kraje, które tak samo są naproti sowietiów. A w tej partii są Niemcy, Ukraińcy, Polacy i tak samo sowieckie bliżęci. Powiadają, że w skorym czasie będzie wojna naproti Sowieckiego Sojuza i że tam zrobią inny porządek. Od tych ludzi, co pojechali do Rosji, nikt nie poucza jakie pisma. Ja od mamy tak samo nie mam już 3 miesiaci. A teper wam opiszę za Prokopa Tuza. Prokop Tuz wyjechał z Ameryki do kraju i postawił heł taką herzu, jak w Ameryce, o 3 roky, a potem lyszył i pojechał do Rosji, że tam lepsze. Ale nie polubiło się jemu i stoi dobroty wtiuk nazad. No syn jego za żeną ostał się na zapadniej Ukrainie, a jego żena ostała się w kołchodzi na wschodniej Ukrainie. Taklem sam Prokop Tuz wernął się i teper robić zasługu w Bortnom u Konrada Dziamby, bo w jego chyży jest teper szkoła. I tak powiedać, że mu dobry i że chciałby się wydić ze wsima Amerykanami. A na Rosyju zły i powiedać, że go obmanuli. I powiedać, że Rosja jest taka, że jej nikt nie zbada, jak one znają ocyganyty naród. Kwoczka prysał w redakcji drugie pismo z Bortnoho, jakie pouczył od Maryi Glus. W piśmie od Maryi Glus pisze się tak. My byli wszystkie w Rosji, ale ja tam długo nie był, ale jeden miesiąc. I zmy chodyli do roboty od 8 rano do 11 wieczór za 20 de kazerna. To tak bardzo ludzie płakali. I duże pohupiło i pomerło z głodu. A my, jak zmy wybyli miesiąc i jak zmy widzieli, że nie wytrzymamy z głodu, to mama i nianio pomerli tam. A my przyszli nazad. Ale my wszystko tam leżyli, korołu i gratia, co zmy zabrali z domu. Lemłachy zmy zabrali i wtekli. A korołu zmy nie prodali, bo zmy dumali, że nas wernu do graniczy, to choć z koroła pute. Ale zmy przeszli, że tam nikt nic nie chwarył. Lem zmy łachy nesli, to nam wszystko zakrali. Przyszli zmy domiu, goły i bosy, ale i tak, dziękuję Bogu, choć zmy w gołych ścinach i bez koroły, no i tak lepsze jak tam. Ja teper w Polanii mam 3 dziłki. Jedna była w Niemcia, a dwie ze mną w Rosji. Najstarsza i najmłodsza były ze mną, a serduszcza w Niemcia. To i ona teper przyszła. Piszesz, co mam chłopa. To chłop mi chmer już bude da z 20 roku i oddała jem się drugi raz. To i drugi chmer już da z 12 roku. Tak lem żyju z tymi dziuczatyskami. Do teper jem sobie jeszcze radyła, bo choć korołu jem mała. A teper już syn jak nie poradził, bo za korołu trzeba daty 50 tysięcy złotych, a ja nie mam ani 50 groszy. Ja przyszła z dietmy do hołych ścin, nie było ani wygladiu, ani peca, bo wszystko porozwaluane. Dalej zmy wyglady i pecy, kupiłam sobie 3 horci i 2 myski i to mam. зерна з меси забрали і компері, таку з мами. Пишеш, дорога сестро, хто в вашій хижі єст? То не є нікого, і вигляди позабиване. Грунт тримала я, але йому відступила, бо бар з податки велике треба було платити. 18 000 за грунт, а я не мала, тому відступила. Вигляди їм позабивала, і так єст. За сестром Ружом ми були разом в Росії, то Ружа все плакала. Дівку молодшу там віддала, а старшу ніт, і так їм їх лишила там. Тепер ніхто не пише нич, ані брат жаден, ані сестра. Я бачу,

ciężko wyczerpali z naszego kraju. Wszystkie produkty, łachy, czerewiki, aż i len brali to, co na połotno. Bliskocił Europu za wszystkiego odbierali i nie mogli się nim ci na isty czużego dobra. Dalsze prostytetu i drugą rodynu, żeby się poskładali i posłali jej dajaki pakunok, bo drugie ludy dostają mnoho. Sąd takie ludy, że to i po 10 pakunków dostali z Ameryki. Jurko Chomiak dostał pismo od brata Mikołaja, który opisuje preselenie naszego naroda i sternałki i susitnich seł. Grymalą. 7 żółtnia oktobra 1946 roku. Sława Jezusu Chrystu, kochany brate. Pozdrawiam tebe i twoją żynku i dity duże kraśni i serdeczni. Takoż ja pozdrawiam moja żena i dity. Pyszu ty, brate, że my wyjechali z Ternałki het. Ciła Ternałka wyjechała. Załadowali nas do wagonów w Zarszyni i nas wywezli na schit, aż za Tarnopol, do Grymołowa. To zme heł. Chudobu tyż mamy heł, bo to zme mali, to zme przywezli. Pokynuli zme swoje rodynne miejsce. Wygnali nas na same świato Wielkden. Mali zme świata w wagoni i w dorozi. Chyżu jem distał i pole harde, ale to, brate, czużyna, nie nasze. Nie dumaj, brate, że to tylko Ternałka tak wygnana, bo wsi seła wygnali, Puławy, Zawoj, Wisłoczok i druhy. Wsi musieli wyjechać. Rozpuka była, ludzie płakali za swoim majetkom, bo Ternałka spalena tak, że tylko cerką stoi di klebanyja, a bilsze nie ma nicz. USSR, Tarnopolska Oblast, Seło Mazuriuka, Chomiak, Mikołaj. Pismo Stefana Kicharta, rodom z Peregrymki, który nachodzi się teper w stalinowskiej oblasty. On pisze swojej sestry w Ameryce tak. Ja robotaju na pasiki w kołchozi i maju 70 uliu i ilko robit sadowodom. Nasta z Anną roblat w ohorodi, koło pomidorą, ohórką, kapusty i tak dalej. To robi cię za trudodny. Może to by tam i zwisno, jak to idut kołchozy, bo opisaty wse to wzięłoby duże dołucho. Żyjemy choroszo. My wrze przywykli do seho czasu, bo już minął hot 10 czerwcia, jak my siódy przyjechali. Piszesz, żeby sprysłała pakunok, to nie posyłaj, poka ja nie dowidaju się, czy puścić i czy dojdę. Ja tobie napiszę. Nikt z naszej rodziny nie pochyb. Batko pomerli w 1942 hodu w zimie. Ja był duże ciężko raneny i darze nie dumał, że był duże te w świti. No sej czas, ja zdorowej. Kole sowity nastupali na Niemcio 16 sicznia 1945 hoda upała kula na mądrogo zachorodu. Ja tam stojał, to ranyło mene i dwóch ruskich soldatów. Odłamok z granaty probił meni prawe ramię. Na wkrośni, w szpitali, meni wyniali. Ja mał tam dwie operacje. Nikoli ja nie dumał chodyty po zeleni trawi, no sej czas ja zdorowy i możu rukom robyty. Za Polszczu ja nie dumaju, ja szczęśliwy, że to siuda przyjechał. Szkoda, że to siuda ja nie przyjechał 20 lat tomu nazad. Zemla tu chorosza, pełnorodna, taka, że to nie trzeba hnoity, można żyty. Chlip ist się tylko pszeniczny, nie tak jak w Polszczy, gdy był żytni albo jaczminny. Gdy ja żyju, to siód najbolsze pszeniciu. No Niemiec zniszczył straszne zawody, fabryki i seła. Seła tak poneszczeny, że to ani nie można poznaty, co tam seło było. No czuża praca nie wyszła jemu na dobro, bo on sam propał. W Polszczy w Jaśli Niemiec czerz miesiąc palił i mnuał. Nie ostał się w Jaśli ani jeden dom, tylko kupy ruiny. A naród wygnał z miasta, aż straszno pysłacę, że to on robił. My błahodarny. Naród tu dobry, my na tu duże lublat i uważają. Był ja w Stalinu i choworu z najbolszym naczelnikiem choroda. To ty ludy, kotry chodzat i ty nazad do Polszczy, to nie roby, kotry chodziliby żyty, a nic nie robyty. A za paru lit wsi rany nanesene Niemczom zachojać się i my i weź naród budamy żyty szczęśliwo i bohodatno. Sestra Maryja żyje od mene około 150 kilometrów. Ja żyję od stacji żeliznej drogi 2 kilometry, a Maryna od stacji 7 kilometrów. Można i chaty pojazdom, kole chocze. Adresy nie podane prawilno, nazwania rajonu perekruczeny, bo takich rajonów, jakie podane w prawdzie, nit w tej oblasty. No staje się, aż to sam Kichart Stefan nachodzi się w Awdyjewskim rajonie, a Maryja wychowanec w Ambrozyjskim. Maryja Popka w Herkimer, New York, dostała pismo od sestry Juchaskę Maciejewskiej, pereseldewszą się z rodyną i z izb w Tarnopolsku oblast. Pide datom 17 marca 1946

Yeah.

Humanitas. Beskide mi, jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mia krasa twoja, w najmyty wziata, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w serciach plekali, bez wika nesli do rymnych dny, spisamy zastawlena.

Dobry wieczór. Wy tam w piatnyciu, oczywiście na słuchowisku. I dneska zapraszam już na piatu czas noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Bliżył się wieczór. My pohopkali jeszcze z orbka na orbok i sperli się przy korczmi. Nazwaty by ją austeryją, bo karpackie korczmy, choć przyhorbleny, obderty, zadymleny, były jednako dla putnykiu oazom, spełniającą rolu hostynnic austeryj. Przed korczmą poczulim śmich, kotry nas nemało zaczuduwał. To ty, że same dwie płaczkę, kotry przy pochoroni, zo zaslezenyma leciamy tak tużliwi zawodyli grobową aryju, to ty same stojali teraz przed korczmą i z inczyma hucułkamy i śmiali się, żartowali hejby w wesilny czas. Od śmichu czerwenili ich pełny lycia i pobliskuwali biły zuby. Woszli my do austeryi. Za stołom zastali tohoże chrobaria zo zopriłym lyciom, połowym wołosiom, szerokyma paszczekami w obszyrniej odeży z ryskałą wróci. Pry nim siedł stary hucuł i pokurjuwał lulku. Smole hnate! Zabesidował chrobar, hołosno do hucuła wkazujuczy na nas. Łacmane pryszli na naszu czornohoru. Wziaty by im czepichy do róg i za pułuchą pochodyty, a ony po kamieniach jak bisnuwaty się to uczut. Bodaj bylem to pirci wziala, bo stryl budajaku, a to chodiat jak baby. Dumał bez i lud mne sud. Jak tam ludę? Odryzał stary hucu. Ano, wziąłby się da kotry z naszym bratom zasył. Si troich by nasz brat położył na jednu ruku. Dech takim do strilby do topircia czystej styd. Kiedyby ich przyszło pochowaty, to ane zaryskałbym się nie brał. Ba, ryskał ryskałom. Tiachnął dale stary, zdwychajuczy ramenamy. A zemla zemlą, a dej nebiszczyk, szto hohneska pochowali, jaki był huculak, jak u strilbu, czyste złato. Za czeresą nosył, a i tak ho zemla pierwszy raz ne pryniała. Tak to już je. Naraz stali i zachnali się od chodyty. Z podwirce zas doletił do nas śmich płaczok. I lyja wszystko jedno nie strymał się, iż widał chrobaria, szto to za jedny to ty płaczkę, że struną naciły hołos zawodiat, a teraz jak w najlipsze siare choczut, znaczy nie banujut za rydnym. Ej! Rozśmijał się chrobar, machnąwszy ruką. Jaki mi tam rydny? Nie ma winny jakoj rodyny, a płaczkę za obyczają, naniaty, opłaczeny. A żeby i woły ciachnuli trunu bez płaczok, czudzy mu byli, aj poprawdi, nadż ich trzeba było. Joho i tak drugi raz chneska chowali. Dańka Krecula. Toto nazwisko wypowił win takim tonom, jakby każdy człowiek na gant znał pomerszoho. Joho drugi raz chneska chowali. To było dla mnie niezrozumiałe. Kole oba chłopy się oddalili, my dopyli jeszcze nasze wino i takoj wyszli z austeryi. Jeszcze raz wizryli my się na Czornohoru. Wydili zme jak steżką gulisowemu zrubowy i szoł chrobar i one dołcha znyk w chuszczawyni. Bo winiszczy półtarią i rubał w lisi jaleci. Tymczasem
Sereceła zbierała się hurma chłopił. Stojale przy dorozi, z bliskajuczyma topirciami w rukach, z wpiatyma za czeresy strilbamy, a z dalszych chyż wychodyli neponachlajuczy się lehini i przyuczali się do hurmy. Wszytkę żywo mecze sobą rozprawlali pozerajuczy w stronę lisa i na koniec seła, gdzie stojała ostatnia chyża. Pak szówne czysło zobranych chłopił podało się w stronę, gdzie piszą hrobar. My stiamyli, że czas nam już zajty na klebaniju, bo na dobro ozwała się w nas tucha za starym medom. Kirył welo się już nie rozwodył nad tym, że tutyszni klimat samy malem, a to mamy z nykochony zrobyt por jednoho człowieka, że czas by już był w wspomnianym dworze najty kwateru i po człowieczomu się zakokoszyty. My i zaprawdy nie znali, de perebudeme nicz, ta stojne pewnosty wywiół nas sam paroch. Koli my jeszcze stojali przy austeryi, zbliżył się ku nam posłanec i podał list od parocha. Wychodziło z neho, że żena z dwoma diłkami wybrała się do susidiu na jakosy prazniczny wieczór i wernuć się aż zaran. To ude zanoczuwaty, by troim skytalciam z oswobidną szwalijerską nezobowiązanistiu. Beruczysz to zrozumiłe, do uwachy, że ne prosidyć się niczku przy otworenych flaszeczkach i przy zelenych stolykach. Piszlimy do parucha akcentyja, a tam z czystą sowistiu trepalimy po dennych strapliniach dymiaczoho kapłona, za kotrym przyszła huculska dyczyna. Spodziewano pojawiła się i debreczyńska udżenyna, a do niej przyuczyła się dakus masna pantarka. Jak dostojny i deser, takoj perekuski śliduwali smażeny hałuszki, obowiązkowy hałuszki i smaczny, choć podany lem dla obyczaju. Za czas, koli Kirył manewrujuczy liniwo medwediaczom swoją ruką i stychajuczy kryłamy swoho orla czochonosa za jedno obertał taniry, za tot czas i lyja wyszczebetał uż odciu akcentyjowy ciu naszu drapanynu na Czornohoru z ostatnią hałuszką zakończył dopowit. Uż! Zaczudował się paroch, nalewajuczy pożadanej namy zabytok starej med. Uż! A na huczku potoka prykińcy seła stene były, pustelny czoho kresta i chyszkę stene wydzieli. Wszytkę naraz zdwychnuli ramenamy. Ona prawda, chneska już porożnia stoit, neje już w niej gazdy. Ta wszytko jedno ona jeszcze peret dniami chowała nebud jakoho pustelnyka. I przyznaty treba, że wisto jego smerty micno poraziła selan. Mali ho za nepokorenoho. Cy to ne dańko krecul? Żwidał Ilija. A, wy hejbot rokił tu bywali znate już o kreculu. Znaty nie znamy, lem czuły my onym. Zdaje się, to winko trochę hneska drugi raz pochoronyli. Tot sam. Jak? Ta znate, wszytko jak wydżu. Nic nie znamy, a już nijak niejasne nam słowa hrobaria. My paki w ti hur miszczo desy z oróżą. Podała się na zrób, zaczuli joho nazwisko. Z oróżją? Tiachnął paroch. Tak, to na połonyny. One za dyką, żwirynom idut. Ale ni jeden z nich nie dorił nad w tym kreculowy, choć pustelnikom był, a oróżja nie lyszał. Zris się z nim. Aż to za smerć jego drucha?
nie podawał się Ilija. Dziło było tak. Jał się rozjaśnił.

Ako Krecul był nym, ne posywił mu wołos i ne zmurszawyły kosty, a połny murzeski rozkwyt, młoda krasa i szuchajska syła pyrskale z joho postawy i lycia. Był Krecul tutyżnim półtariom, ostatni z rodu Kreculił. Ne wece jak trycety i rykinczył, od dawna, od dorostajuczoho szuchaja, odznaczał się medze wszytkyma towaryszamy. Reczy nad wszytkyma horuwał i krasą, i syłą, i szuchajstwą. Joho stać była hejby wytesana, szmytka, wysoka, a joho hit lekki, ta postawny, hordy, słowom prawdywy lehiń, jakoho ne było na hucułach. Na Hneska to już wszystko. W następnym odcinku, znaczy w ponedilok o hodyni semi i weczerom, słuchajte, a doznate się bilsze pro historyju Krecula. Hneska dziękuję wam bar serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Tryświty. Dneska 24 dzień czerwcia 2023 roku. Już wieczorna pora. Zaczynamy naszą audycję. Dneska już nomirotynka mamy dost wielki, bo 1220. Jest sereda, seredyna roboczego tygodnia. Dobra pora, żeby odpoczęty z muzyką i z dajaką prymną lechkom besidom. Zaczane sme chneśni od tynok od muzyk w tak blisko schidnym klimati. To była kooperacja Balkan Beatbox i ansamblu Awa. Słuchali sme śpiwanki pid na hołowką Kum Kum. I budeme prodążaty taku kus egzotyczną muzyku folkową, oczywydną muzyku, posłuchamy daszto z Madziar. Pered namy kooperacja Bohemian Betiars i Parnograst, to puszczu wam dokładnie śpiwanku pidna hołowką Ofolu Rożsa. No a pak posłuchamy daszto po łemkiwsky w kińcy, to budut dularowy bracia i śpiwanka pidna hołowką Dunaju. Zatim z takim muzycznym zestawem zaczęliśmy naszą audycję i budeme prodążaty. Pered namy veloch interesujących riczy do besidowania, do powidzenia, oczywiedno fakty związane z chnesznią datą, do jak riczny ci świata i tak dalsze, jak i tisz pojechamy do następnej dalszej derżawy w oświti. Poklasz to muzyczna pererwa, leszę was na paroch minut z tą muzyką, a pakwertem i budu prodążaty audycju Tryświty.

Wertam do was, drodzy słuchacze, skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliśmy dwa muzyczne utwory. Przed chwilką to była łemkiwska śpiewanka ensemblu Dolarowy Bracia. Śpiewanka była pod nachołowką Dunaju. Rańsze słuchaliśmy po madziarsku Bohemian Betjars i Parnograst i śpiewankę dokładnie pod nachołowką Ofolu Rożsa. No i dneska 24 den czerwcia i jest to 185 den toho roka. Tak naprawdę to już prawie mamy połowu 2023. Do Sylwestra liczyło się 190 dni. Mamy 26 tydzień toho roka. A przypomnę, że ciły Rik maje 52 tyżny. No i z hitsonciach dneska było 4.15. Oczywiedno sód to informacji tykaju czy się polskoj stolici Warszawy. Zachycęcia budę w Warszawie o 21.01. No i już sme po litnym sące stojaniu. Poklasz to i szczydny sud dołchy budu tak bardzo dołchy prez, szto najmniejszy miesiac. No ale już kole budu wam besidowaty właśnie o kilku dołszy albo krótszy od rekordowego dnia jest chneszni den. No to właśnie już to ty to te informacje będą zmieniać się, bo będą informować, że dny robią się coraz krótsze. Dneska den poklasz to, no 16 hodyn i 46 minut trwać. Jest krótszy od najdłuższego poklasz to o 1 minutę, ale już w piatnieciu odwadne, kole wam budu besiduwaty, to samo, to już budę incza informacja, że do den budę dołszy, korotszy od najdłuższego, już o bilsze minut. No ale poklasz to tariczny ciamy, że najkorotszym, a najdłuższym dniom wroci w Warszawie jest wielka, bo wynosi 9 hodyn i 5 minut i właśnie od jółko dołszy od najkorotszego, chnęska jest den. W Warszawie mamy astronomiczne lito i dopieroż to się zaczęło. Jeszcze to ta pora roku budę znamy przez 90 dni. Prodełżajmy muzyczną podorożę. Teper i hamy tam, gdzie kus studeno i nie takich rekordowych tropikalnych upalił jak w Polsce, to pojechamy sobie na Farerskie Ostrowy. Elin Bor, tak nazywa się wokalistka z totoj zakutyny Europy na Seredynie Atlantyku. Posłuchamy śpiewankę po farerskie u Mejkundi, a pak puszczu wam dynamiczną śpiewanku z rusyńskiego świta. To bude ensemble Hrdza i śpiewanka Pidna Hołów Stefan.

słuchali z ansamblu Hrdza. To była śpiewanka bardzo energiczna, bardzo taka żywa, pidna hołowką Stefan Oczwydno, kojarytet i tot ansambl, i tot to tu śpiwanku, i tiż kojaryte hoło z wokalistkę, jaka śpiwa właśnie w to tym utwori. Rańsze słuchaliśmy zas Czochosyna Oborot, bo to była muzyka z farerskich ostrowiów, z daleko i północ, na serdynie Atlantyku są takie ostrowy, tam by siedlujut i śpiwajut po farerskie. Słuchaliśmy Elin Bor i śpiwankę pidna hołowką Umej Kundi. No ale wertamy do chneśnej daty 24 czerwca. Mamy liczniciu urodyn Michała Wałkowskoho, który wrodył się w 1837 roku w Nechwali Polanky. Jest to region Zemplin i to udyżnia austriacka imperia. Michała Wałkowskoho kojarzymy jak grekokatolickiego świaszczennika, karpatorusyńskiego historyka i pedagoga. Michał Wałkowski, jak bardzo znany profesor, napisał i wydał podręcznik Historia Madziar pro Narodne Nacjonalne Szkoły. Podręcznik podawał historię madziarskiego królestwa i to ta historia orientowana była na rusyńskiego czytatela. Knycha mała aż drugie wydanie w 1880 roku, które było dopełnione bardzo detalnymi informacjami o roli uczasty Rusyniu w historycznych podijach, jak i o wlejaniu to tych podij na Rusyniu. Zatem no, dla Rusyniu żyjących, albo na Podkarpackie Rusy, albo na Prasiłskie Rusy, to właśnie tołdy w XIX stoliciu to ty podręcznik Wałkowskiego były bardzo ważne. Chneska też mamy liczniciu za śmierty Wasyla Komendara, który wrodził się w 1926 roku na Podkarpackiej Rusy, a w mer 24 czerwca 2015 roku w Uszhorodii. No i Komendara kojarzymy jak uczonoho, jak doślidacza i biologa, profesora i aktywnoho chranytela ekologii Karpat. Teper kus może muzyki, a po muzycznej perwi powiem wam, jakie świata chneska mamy. Poklasz to przed nami słowacka muzyka, dokładnie ansambl Komajota, której pochody z Priaszoła. Posłuchamy śpiwankę pidna hołówką rano w nowinach. Pak puszczu wam dasz to po polsku, to budy kwiat jabłoni i bum bum orkestar. Posłuchamy śpiwankę pidna hołówką idzie zima. No może właśnie w taki pori roka jak lito, to czasem dobry posłuchaty dasz to pro studeny pory roka, tak żeby no poczuć taki balans, albo po prostu ochłodu od temperatur, jakie są od minułego weekendu właśnie w Nałemkowyni i w Zachali w Bilszosty Polszczy. Zatem posłuchamy Komajotu, a pak kwiat jabłoni, a pak doznamy się, jak świata chneska prochodiat.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

skończyła się muzyczna przerwa, a pustyłem wam dwie śpiwanki. Kwiat jabłoni i Bum Bum Orkestar czuliśmy przed chwilką. To była śpiwanka po polsku, pod nachołowką Idzie zima. Rańsze słuchaliśmy Komajotu z Priaszoła i śpiwanku pod nachołowką Rano w nowinach. Dorochy, chneska mamy dwa ciekawe świata, jedno bars oficyjne, a drugie kus barże może neformalne, ale tyż ważne dla naszego mentalnego i lubownego życia. Ale po klasztoch dneska mamy Międzynarodny Den Żen w Dyplomacji. Jest to oficyjne świato zaklekane Organizacją Zjednoczonych Narodów i jest to świato, które poświadczone jest udziałowi żen w dyplomacji, w zagranicznej polityce, w negocjacjach, w pokojowych procesach i też w byciu częścią międzynarodowych władz w różnych organizacjach i dyrżawach. No bo to tych żen w dyplomacji jest mniejszyna tak naprawdę i takie światło przypomina, że one też mogą brać uczast w wielkich procesach, w wielkich riczach, jakie prochodzą w oświti. Okrem Międzynarodowego Dnia Żen w Dyplomacji, chneska też mamy Den Obnymania. Tak naprawdę to świato, to winnyśmy praznowaty sztodenni, bo obnymaty to dobry się dla zdrowia i takiego mentalnego, lubownego i żeby po prostu regulowaty swój nerwowy układ. To świato barże w oświti znamy po angielsku free hugs. No i jest to świato, które wymaga kus zaangażowania. Obnymania jest to bardzo dobry sposób, żeby wkazać drugiemu człowiekowi sympatię, lubow albo daryty kus tepla. Pamiętajmy o obnymaniu nelem 24 czerwcia dneska, ale tak sztodenni po prostu. A teper to pamiętajmy o muzycznej pererwi. Posłuchamy dasz to po rumuńsku Madalina Pawal i śpiwanka Jeszy Soare peret namy, a pak puszczu wam mikromusik po polsku ze śpiwanką Kamień na kamieniu.

Skończyła się muzyczna pererwa. Wertam do was, drochy słuchaczy, Tyrwat, program Tryświty. Besiduje wam Jakub Zygmunt Peret chwilkom. Słuchali z ansamblu Micro Music i śpiwanki po polsku Pidna Hołowką Kamień na Kamieniu. Rańsze to była Madalina Pawal z Rumunii i śpiwanka Pidna Hołowką i Jeśli Soir. No i teper dobi znate, nasz to przyszł moment w trzech świtach na to, żeby zrobić małą lekcję pro następną dalszą derżawu zo świta. No bo w zahali od września minułego roku, znaczy od początku szkilnego roku 2025-2026, besiduju w każdą seredu i piętnicę właśnie pro pewną jedną konkretną derżawu zo świta sobie wybieram spośród wszystkich derżaw, jakie są na wszystkich kontynentach i nic się nie powtarzać. No jest to dość taka no dołucha seria, bo jeszcze nie rachował ją dokładnie, ale nie jesteśmy chyba w połowie jeszcze wszystkich derżaw za tym, to jeszcze będę dost prodążaty się. No, rańsze przed tą serią to przypomnę, że besiduwał jem wam pro Sandeczynu, rańsze besiduwał jem wam pro dajak naukowy odkrycia, dośliczenia związany z archeologią, paleontologią, geologią i tak dalsze. No i to tak ciły czas w to tych trzech świtach właśnie kus edukuju, albo pit turystycznym wzgliadom, albo pit naukowym, albo pit tu takim geograficznym jak teper. No i chneska sobie ichamy do Luksemburga, do derżawy, jaka nachodzi się w zachodniej Europie. Stolicą Luksemburga, uwaga, jest misto Luksemburg, ale nie znaczy to, że jest to derżawa misto derżawa. Po prostu, no tak przywykło, że dokładnie hołowne misto, najbliższe misto w tej derżawie nazywa się tak samo jak i derżawa. W Luksemburgu mają trzy urjadowe języki: francuski, niemiecki i luksemburski, jaki należy do germańskiej rodziny i jest podobny do niemieckiego i kus do niderlandzkiego. Oczywiście w Luksemburgu mają walutę euro, no i jest to derżawa, która nie ma wielkiej powierzchni, 2,5 tysiąca kwadratnych kilometrów i na tej powierzchni żyje wielu ludy, bo 630 tysiaczy. No i 92% populacji derżawy żyje w miastach. Tak naprawdę len paroch osób, dosłownie paroch 10 tysiaczy ludy żyje w sełach w Luksemburgu. Pełna nazwa tej derżawy to Wielkie Kniaziłstwo Luksemburga. No właśnie, bo to je kniaziłstwo i mają tam swojego kniazia. No je prezydenta w Luksemburgu, je właśnie kniaź. No ale przyjrzyjmy się tak na mapie, jak wygląda to ta derżawa. Niewielka, ale mają już tam dajaki chorky i riczki. Najdłuższą riczką jest Surge o dołhosty 133 km na terytorii Luksemburga, bo ciła dołhistoj riczki to 183 km. Najwyższym werchą jest chora Knajf, która ma wysotu 560 metrów nad morą. Nie jakich depresji w Luksemburgu, jak idę pro geografię, bo najniżej nachodziaczym się miściom w derżawie jest Rika Mozela. Tam w najbardziej takim niskim miejscu to nachodzi się ona na jojkory, to dokładnie na wysoty 133 metry nad morą. Trzeba dopowiedzieć, że Luksemburg jest dost zaleseną derżawą. 33% powierzchni derżawy to sutlisy. I co ciekawe, jest to bilszy procent jak w Polsce. Aby sidujemy pro niewielką derżawę, w której hustota zaselenia jest wielka, a powierzchnia mała, no ale to te procenty bardzo imponujące.
Aż to tam, jakie idło jest popularne, tradycyjne w Luksemburgu, jeszcze prototo choczupowiste, bone ślub, tak to się nazywa. Jest to taka zupa z szparagowej fasolki, z kamperamy, z boczką i cebulą. Taka właśnie tołsta, żyrna zupa z kamperamy, z miastem, z cebulą, z fasolką. To jest takie nacjonalne, narodne idło w Luksemburgu. Zatem, no, nie jest to dla wszystkich może zdrowe, no, ale dla wszystkich w Luksemburgu jest to tradycyjne. No, a teper posłuchamy kus muzykę, pak budu jeszcze prodełżaty paroch informacji pro Luksemburg dla was mam prerychtowanych. Poklasz to, pered nami buda muzyka z południowej Ameryki, Pasquala i Labaka i Fauna z Chile. Posłuchamy południowoamerykańską kumbiu i śpiwankę dokładnie Por que se fue la paloma. A pak puszczu wam tak dasz to spokino, ho, stare dobre małżeństwo. I tak już pit Wieczór to posłuchamy spokojnie ich ballady Istota przeznaczenia.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To było stare, dobre małżeństwo i śpiwanka Pidna Hołowką, Istota Przeznaczenia. Taką spokojną balladą z kinczylism muzyczną Pererwu. Peret z tą śpiwanką to słuchalism prymnu południowoamerykańsku kumbium. To była Pascuala y la Vaca y Fauna, jaka pochodzi z Chile, i słuchalism śpiwanki Porque se fue la paloma. No i wertamy do Luksemburga. Do Luksemburga, kotry jest dawniejszą, może nie kolonią, ale dawniejszą terytorium Holandii. Niezależnie od Holandii, to ta dżawa zyskała 23 listopada 1890 roku. No i posmotrimy jeszcze na tak procentowe dane, bo wielu ludzi żyje w Luksemburgu, jak na tak małą powierzchnię. Przypomnę, bliżej 300 tysięcy ludzi na powierzchni 2,5 tysiąca kwadratnych kilometrów i bardzo wielu posered populacji dżawy to są imigranty. 40% populacji to są osoby z imigranckim pochodzeniem, a 15% mają portugalskie pochodzenia. Tak bardzo ciekawe. No, Luksemburg jest najbohatszą dżawą w oświti i jedną z najbohatszych w oświti i najbohatszą w Europie. Tam też znajduje się wielo banków, wielo też firm związanych z ubezpieczeniami, też wielo fabryk i jeszcze dość intensywnie dzieje rolnictwo. No, ale też w Luksemburgu znajduje się siedziba RTL. Możemy z dawniejszych roków kojarzyć RTL, że było w Polsce też nadawane i jest to Radio Telewizja Luksemburg. Tak właśnie, to skoro czynia, to znaczy. I RTL to najbliższa w Europie telewizyjno-radiowa firma. W Luksemburgu nie brakuje groszy i za to też to ta dżawa stała się pierwszą dżawą w oświti, która wyła darmowy publiczny transport, a takie sztosy podjęło się 1 marca 2020 roku. No, za tym, kole byste tam podorożowali, a warto, bo w Luksemburgu zabytki nie brakuje i jest to bardzo taka ciekawa, kolorowa dżawa, no to śmiło może te korzystać z publicznego transportu, bo je chocki darmo. No i też prerychtuj te kustotych euro, bo tunią dżawą Luksemburg nie je. I to wszystko, co chciłem pro Luksemburg dneska wam powisty, a teper to choczu powisty pro śpiwanku, jako puszczu, a puszczu wam tumbę, ensemble produkuju, czyli muzyku w rumuńskim języku, posłuchamy śpiwanki dokładniej Ti un laj dor.

Skończyła się muzyczna perwa, a słuchaliśmy muzyki po rumuńsk. Jest to inny język jak rumuński, ale podobny. Po rumuńsku besidują etniczne mniejszości żyjące w Albanii, Grecji, północnej Makedonii. Słuchaliśmy ansamblu Tumbe i to była śpiewanka Tiun Lai Dor. Drodzy słuchacze, ja muszę przypomnieć wam, że 24 czerwca to mysiach dneska zliczamy peret pośli dni raz przed wakacjami, bo no jeszcze mamy tak naprawdę przed sobą odtynok jeden razem w piatniciu 26 czerwcia, o dwa dny. No ale tak, to jeszcze Sewerianom zaran budę tematy tryświty i w budu, czyli witorok 30 czerwcia i jeszcze raz demkom trochanowskim 29 czerwcia w ponedilok stricate się. No i to tylko pak budę tematy dwa miesiące wakacji, ale spokojni, bo w sierpniu budę lito z LMFM, znaczy to budę taka audycja raz w den, którą budu dwesty wszystkie redaktory, które no, besidują wam w priamym efirii, znaczy ekipa Trioch Świtił, jak i Tisz Petro Medwić i Natalia Małecka-Nowak. A teper posłuchamy jeszcze kus muzyki, nekinczym odtynka nachneska, pered namy po białoruskie Lawon Wolski i śpiwanka Majo Kahanie.

0: Wertam do was, dorochy słuchaczy, po muzycznej pererwi słuchaliśmy, no już pośrednio śpiewanku w naszym odcinku, to był Lawon Wolski z Białorusy, taki możemy powisty awangardowy i pizzemlany artysta z tej dyrżawy, który produkował kolesy muzyku po białoruski i właśnie to był premier Joho Tworczosty. Słuchaliśmy Majo Kahanie po w to tym krasnym białoruskim języku. I ja wam chineska dziękuję bardzo za przysutnist, za uwagę, dziękuję, że jesteście z nami, że nas słuchate i że włączate LEM FM. Mam nadzieję, że jesteśmy dla was ciły czas da jaką inspiracją do tego, żeby besidowaty po łemkiwsku, żeby praktykowaty tot język, żeby prodążaty kulturu i żeby też rozwywaty swój językowy, kulturowy, geograficzny i wszystkie inne horyzonty. Zatem ja już praszczam się, żelam wam przyjemnej reszty wieczora, czujemy się odwadny w piatnyciu, a do tej pory no to majte się dobri, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy, trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Лем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.
1: А, добре.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

0: Tak, serdeczno pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.
0: Daj Boże.